0: Ilona Ferková patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám rómskej literárnej tradície 90. rokov 20. storočia. V roku 1999 prevzala ako predsedníčka občianskeho združenia Asociácia rómskych žien Rokycany poďakovanie nadácie Dobrej vôle v rámci udelenia ceny Olgy Havlovej. Jej poviedku zo zbierky O mulo s názvom Mŕtvy alebo živý číta Roman Gorol. Ilona Ferková, Hini Maškaro Nekbareder Romane Lekavne, Savelikeren e literárno tradícia, Sochudlas Andro Enevardešte Berša. Andro Beršiek ze Rozenia šel Enevardešte Enia, Sareš Šerutni Andre Asociácia Vaše Romane Džuvľa Rokycany, Chudlas o Palikeri Ben Katar e Nadácia Dobrej vôle, Savidelas o Molipena Olga Havlovatar, Lakro Lekavi Pen Džido Vajna, Genel o Roman Gorol.
1: Ilona Ferková, Muločina. Savore Roma andaloga vďanenas, kaj aladuj prala, olajošistého ďulas, nadaranas nesostar u nikastar. O ďulas bešelas tele, telo heďos, uorom ale zvičenenas o teluno. Leskre praleske, le lajošiske, napendahas nisar avreder, čau upruno. Oroma narado pirna skeleste, munasas aj so perasonu sar leskro pral, čapalo marben vakerelas. U te dureder bešelas sarodulas. Varekana soduj prala vimarnas avricalo karčma, sazodaduj živanja. Opa puzikvar amengele čavenge vakerlas, kaj sakovar andro junis, andre aver gavorosas odpustos urati keliben. Ta sakovar pez vareso ačilja. Te džanas andre oda gav, kampela stumenge te prehutjel ejarkica. Nasas bud buhli ani horuni, ale tena kamenas te cindjarel okamaš li andro pani, ta kampelas mišto te prehutjel ejarka. Palis kampelas mek tede našel prekalo ciknu vešoro, u imarsas tedikel aver gav. A da beržđalas olajošis peskra romnjaha lamarjaha pro otpustos te prokeliben. Počlja leđulastar čeđal tiš. Ale ovleske pendja, kaj naščiđal, džanez, hojeromni užara lečavores, u naštila mukav korkora kere. Šumprava, dža šukare zlaromnjaha odoj, te šukare spale kere, makir doj njisavo mariben. Šuneso tuke penav, mepal tute sigo naščiđava, kaj tuke tešigitinav, dikez, hojeromni, še ločol teada dives, te prelate avela. Madara prala, a da dives mange čino popijava mira romnjoraha, kelava mangelaha u šukares avava kere. Pendja olajošis u poklepkinja leprales palopike. Prezabava pez likelas olajošis sar baroraj. Savore manušača merkinenas čijela vareso. Načila pez nič. Kelenas oromateo slovaka sar šel diline. Narakinde jeg avreske ani pen namarde. Pale zabava imar polokesko dešuduj ori džalasa kokere. Olajoš ispeske palodrom giljavelas, majšoljarelas, sazle zlači kedva. Avleki jo vešoro, u imarla Marijake sa ščutno, kajavka bud labol očon. Šun, Lajoš, varesar manga ujilo sig marel, soske hin aj so vidno androveš, te imar him palje paž rat. Ali malabdin, hin šukar čonutni rat, sodaraz. Užar, labarov mange cigareklja. Rodel paložebi ošvabliki, no nane. Mario, ta soavka si djares. Dik, kodoj paškola kraki terđol murš. Visar do ledumeha kelende, djenđar do gereko spreleste, te prošero lesa stadi. Nadze muterlas, dumđa peske olajošis, te dičola zleske, ojle muršeske mukljas andalomu i tov. Hej, človeku, daj mi zapaljic, bo nemam švabliki. Vičinja olajošis. E Marija Sardiklja, hudlja avka te prastav, maj opindren nas pagerja u vičenelas prolajošis. Denaž more, samo da mulo. Ale kaj olajošis, anjela našundja. Taco, daš mi zapalic. Holjaha preleste zvičindja. Odamurš visalilja, onuj leske nadičolas, jakale znasas, čaduj heva, te andral jagale plamenja, demena zavri. E Marija Diklja, kaj orom palate naprastal, visalilja u pale denašelas kiorom. U dural vičinelas. Mulo, mulo, že pale kataravljal, kaj tud obengatelen. U tu, Lajoš, materđuv u madik leskandro jagali jaka, šunezman, sopenav. ale olajošiz nič. Našti mekpes ani čala ďapalotan, terďola sar primar do kepov. Ero mile schudľa bajatar u cirdela zles takaj, megani kotoror dureder. Bohaci Mariju, že by ce boh skaral, ty prečerancu, ta cošiše zošalel, mojeho muža seš, že by si tak bol, jak to ta cigaretľa skrúcená a na kusky šiše rozsypal. Labara choľahandru vastar rozkrúcenia e cigarekľa u čiďa preody sera kaj terďola z omulo. Zorále zlerome sirdľa kepeste, džitele prepchuv. Mekča aká na orom predikľa projaka. Tako nierniľa avri u chudľa pe zleske te izral cálo teštos. Dikľa preody sera kaj omuž terďolas, ale imar niko odej nasas. E Maria Džanelas, ale pure romendar, ojte dike zlemules, tača kampel zorales preleste teko,

kaj, ani te previserel pez našti. E Maria takoj sigo prastandeľakio ďula skrok her. Ďula, ďula, gravinčin las predsalo kirlo. Ušti, uav tešik tine lepraleske, peľandro pani u našia velavri. Odajmar uštile teave Roma, saršunde la Maria te gravinčinel, usa denaše na skije jarka. Andro pani paštolas olajošis, ojaka palal u parno sarjiv. Hazdele zodjulas, izdraleha, orom nič. Andjales angaljate, pažu pes krok her, to djales te paštol preluka, u priučar djales la duhnaha. Oroma savore bondjarna slešerenca, saršaj tašljilja, andre ajso cikno pani. Ale oda imar šunde andalo kerterovele cikne čavores. Leskri romni la baradara tar ločilja. Meg mištes, kaj pažlate ačilja e Marija, u sigo geljavaže babica, kaj te šigitinel pažo ločiben. Odjula sa ste bahtalo, ale te brigošno, no nađanelas čiterovel paloprel, čila lošatar anglo čavoro. Oroma avri beše nas prepuv u navaker nas nič. Čau puro papus bez rozvakerdja. Anglo budberš, bez odoj androvež umbladja palo odpustos, je gađo angle pirani. Prezabava leske pendja, kaj les nakamel, unalela les romeske, u džito sara kelelas avre muršenca, u preleste ani jekvar nadiklja. Vašu da u peske kerdja meriben, usako berš pro odpustos, sarđan duđe ne predaloveš, ta uvodoj užarel prepeskri pirani, ule murše staravel avke avri, kaj terđol protan u našči peščalavel. Varesave murša pređiđile, u varesave na, avka sarte amaru lajoškus. Le mušendar nadaralas u avke diline zmulja. Sikadja preleste, u džalas le steču midel, ale uštarja preduhna, u sarsa zbaro, te ajso tulo, pelja labuljaha prolajošis, u leske andalomuj hutila avri opanji. Maj prihutila odjulas, visarjali z laseraha, kaj lesar mek teđal avri opanji. Imar nasas olajoši zajso parno, poloke zljoljulas andročama. Djulas mek vazdlja i burnik, u savo razorahale ščindja kodoj, kaj hino ojilo. Maj šunde, zar olajoši z dihindja avri. Pundradja ojaka, u dikelas proroma, oj sope začilja, ale opuro sigo pendja. Ulila tre praleske muršoro. Te zavore Roma avle leđulaske te vinčinel, te te popijele čavoreske, kaj sasto te bahtalo te avel calo dživipen. U tu avljal matoro, ta tupeske kadaj prečarčino posutjal. Savore Roma sode i sas, ča asanas, ale niko napenja sopeš čačes ačilja. Odjulas opudlja leprales, učidjaleske perdo kući palenka, čerkindjaleha upenja. A kanašaj rovav, kaj som bahtalo manuš.